Edin, mnogo specijalen koncert. Ispełnen z najgulemite hitowe i lubimi pesni na pokolenie Bulgari. Kupi bilety na Kupi bilety PG, Kukubent i Ivana na 17 oktobri, Farena 4.